0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vedno in povsod z najlepšimi spomini. Mi smo Salomon.